chcę mieć w rząd twoją odpowiedź. Poznasz ten pocit, kiedy mąż podchodzi i czeka goli, że